Na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie